0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refren.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj! Pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym w regionie salonie firmowym Rainbow. Zapraszamy do naszego biura w Nowym Sączu przy Lwowskiej 68. Przyjdź, napisz lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie.
0: I po reklamie.

Godzina dziewiąta wybiła, jest niedziela, a my rozpoczynamy granie najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Stanach, Krzysztof Zalewski, Ewy Valarte, tak wam gramy w Radio SK2. To jest numer, który bardzo dobrze znacie, ale na naszej playliście pojawiła się także nowość od Stanach, to ITP i TD, możecie jej również słuchać właśnie w Radio SK2. A już teraz chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność.

Ja wiem, że są tutaj takie osoby, które mają wolny dzień, ostatni wolny, ostatni dzień urlopu na przykład. No ja wiem, że ciężko wam myśleć o tym dniu na literkę P, ale mam jeszcze sporo czasu, więc korzystajcie, relaksujcie się i słuchajcie najlepszych polskich hitów. Już teraz Ania Dąbrowska i porady na zdrady.

0: numer wam się bardzo podoba, to Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno. Tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość na naszej antenie, której możecie posłuchać. A już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie Zakopower i Boso, ale będzie także Virgin i Szansa.
1: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów,
2: dziesiątki topowych polskich artystów,
1: setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień
2: i ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2, 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: I po reklamie.

0: Co za głos. Ten numer ma już trochę lat, ale i tak nadal brzmi świetnie. Lemon i Napraw, tak kończymy godzinę 9. Po 10 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Kamil Bednarek i Messiah z numerem Szukając Szczęścia.
1: Reklama.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: I po reklamie.
0: Przyznajcie sami, że czas z najlepszymi polskimi hitami płynie zdecydowanie szybciej. 10 wybiła, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Perfect i Chcemy być sobą, a już teraz czas na nowość na antenie Radia SK2. Nowość, którą już mogliście usłyszeć, to Gips i Igo. Ostatni dzień lata. No do tego ostatniego dnia lata jeszcze trochę czasu zostało. Ja wiem, że chcielibyśmy to zatrzymać, bo lipiec jest naprawdę pięknym miesiącem, szczególnie dla młodzieży, która ma wakacje. No ale gramy wam taki numer, który idealnie wchodzi, szczególnie podczas jazdy samochodem.

Artur Gadowski i ona jest ze snu. Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć na żywo na obrotowy tour. A jeśli nie mieliście okazji, no to od tego jest Radio SK2, bo my wam właśnie takie numery gramy.

0: Sarsa, Motyle i Ćmy. A co u Was słychać? Dajcie znać. Czekam na Wasze wiadomości, na Wasze głosówki, ale także wiadomości tekstowe. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty, a ja już za chwilę wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie Budka Suflera, ale będzie też Bletka.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: To będzie ostatnia reklama. Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym w regionie salonie firmowym Rainbow. Zapraszamy do naszego biura w Nowym Sączu przy Lwowskiej 68. Przyjdź, napisz lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie.
5: I po reklamie.

0: Znaleźć różne bibeloty i żona zatonęła. Zatonęła wśród straganów. I chodzi tam i chodzi, a Krzysiek słucha Radia SK2. No to jest bardzo dobry krok, bo po godzinie 11 wracamy z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
0: 11. Pora obiadowa zbliża się wielkimi krokami. Jeśli stoicie właśnie w kuchni, gotujecie, przygotowujecie jakiś obiad albo jedziecie samochodem na gotowe, bo tak też może być, no to ja już Wam życzę smacznego i gram tak, żeby pracowało, żyło, gotowało, jechało Wam się lepiej. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Męskie granie orkiestra, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Tańcze, tak wam gramy w Radiu SK2. Moi drodzy, przypominam, że cały czas u nas możecie zgarnąć podwójne karnety na męskie granie. Kto nie chciałby tego numeru usłyszeć na żywo, szansa na to będzie już w przyszłym tygodniu, więc słuchajcie uważnie Radio SK2, a już teraz Urszula i Dziś już wiem.

0: Lady Punk i tańcz głupia tańcz. No dzisiaj to już mniejsze ochoty do tańca każdy ma, no bo zazwyczaj imprezujemy w sobotę, więc jeśli dzisiaj odchorowujecie wczorajsze imprezy, no to my wam będziemy tak grać, żeby zrobiło wam się lepiej. Proszę bardzo, po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną m.in. Kuba i Kuba z numerem Dość.
1: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas, super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: I po reklamie.

0: Jedni mówią, że to letniaczek, inni, że ballada Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Bardzo dobrze brzmi ten numer i pięknie kończy nam godzinę 12, przepraszam, 11. Po 12 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie na przykład Mrozu i Nie ma miejsca jak dom.
1: Reklama.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club.

0: sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: I po reklamie. Wybiła 12, Radio SK2 gra dalej i już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity, ale zanim to nastąpi, to mam dla Was pewną ciekawostkę. Warto się dzisiaj poprzytulać do swojej drugiej połówki, bo przytulanie przez 10 minut reguluje system nerwowy Waszych partnerów na kolejne 6 godzin. To ważna informacja, jeśli chcecie mieć 6 godzin spokoju. Kinga Baryga, witam i zapraszam, gram najlepsze polskie hity.

dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki

Nie dość, że przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oskar Cyms, nie musisz się bać, tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a teraz troszeczkę zwalniamy. Edyta Bartosiewicz i Sen przed nami.

No tak się stało po wysłaniu wiadomości przez Violę. Viola wysłała zdjęcie niedzielnego obiadu. Jest rosół, jest kotlet mielony, jest mizeria i są młode ziemniaczki. No zestaw idealny, aż człowiek by zjadł. No ale na razie zostało mi granie najlepszych polskich hitów. To też bardzo dobra opcja, już teraz Luna, a może? A może?

0: Marisa i Odkocha i tak wam gramy w Radio SK2. A już za chwilę Golec Orkiestra, BDOS i Gromi, Górą Ty. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów,
2: dziesiątki topowych polskich artystów,
1: setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień
2: i ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026.

0: producent polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/abaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: I po reklamie.

0: 18L, jak zapomnieć? Przyznajcie się, kto śpiewał razem z nami. Tak wam gramy w Radiu SK2 po godzinie 13. Kolejne najlepsze polskie hity. Ja zostawiam was w bardzo dobrych rękach, bo antenę przejmuje Kamil Kowalski. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Kinga Baryga, pa!
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie dwóch. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne.

tej godzinie od Happy Sedu, świeże polskie premiery od Sarsy i hity, które same niosą. Dede Negra, kawałek podłogi. Ten, na którym teraz stoicie, jest wasz. Jak Westy 2, najlepsze polskie hity. Kowalski, witajcie!

0: Bywa, trochę jestem zimna, jak to miasto, czyli Beata Kozidrak-Westce 2 i taka Warszawa. W Warszawie zimno dzisiaj, a w przyszłym tygodniu pogoda ma się zdecydowanie poprawić i to w całej Polsce. Słonecznie, nawet 25 stopni, ale mimo tej kaprysznej aury, która teraz, wakacje mogą być udane. Hotel Mikołajki Destigo. Co wy na to? To jest hotel, który jest na wyspie i chcemy was teraz tam wysłać w kolejnym tygodniu. W naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. Fajny naprawdę też hotel. Wchodzicie na balkon, wokół was jezioro Mikołajskie i widok na port. Kto zatem chce zacumować do hotelu na 5 gwiazdek Mikołajki Destigo? SK2 stawia.
1: SK2.
0: Wskakujcie na sk2.pl. Opolska jest najfajniejsza. To teraz wskakujemy na dach. Z takiego hotelowego dachu to widoki wow.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: No to Irish, żeśmy teraz wylądowali w SC2 w wehikule czasu. W roku, w którym to z fabryki wyleciał pierwszy Boeing 747, czyli 1968 rok. No i w tym również roku pojawiła się słynna kanapka Big Mac z restauracji takiej, ze złotą literką M. Wtedy kosztowała 40 centów, czyli teraz tak na nasze złoty 50. Ale za to była bezcenna płyta czerwonych gitar, która się pojawiła również w tym roku i na której to znalazł się ten latający cały czas w głowie hit.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Tak dobry jak ten Boeing i jak ta kanapka. Kawałek czerwonych gitar, kwiaty we włosach.

Brzmi jak pytanie po udanych wakacjach. Strzał w dziesiątkę na laty od Sarsy. W ST2, pamiętajcie. Gramy hity na plażę, balkon i podróż, ale też można uciąć sobie drzemkę.

0: Greskami Reb Bednarkiem i jego cisza w SC2.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: I po reklamie.

0: Ulubiony numer każdej osoby, która zaczyna urlop, to właśnie Manam i oprócz błękitnego nieba nic nam dzisiaj nie potrzeba. W ST2 potrzebujecie najlepszych polskich hitów? Nie ma żadnego problemu. Wracamy do nich po 14 w ST2, o której najważniejsze...
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
6: I po reklamie.
0: 14 na zegarach, zaczynamy newsy, Weskarwa Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty i 3-miesięczny areszt po ataku na policjantów w Warszawie. Napastnik odpowie m.in. za przygotowywanie zabójstwa komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i innych funkcjonariuszy. Mężczyzna w piątek rzucił się na policjanta przed siedzibą biura.
7: Mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego, takie, a nie inne jego zachowanie.
0: Mówił Michał Pietraszko z policji.

Policyjnego biura napastnikowi grozi do 10 lat więzienia. Zderzenie czterech osobówek na Krajowej Piątce w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Nikomu nic się nie stało, a ruch w miejscu kolizji odbywa się wahadłowo. Polskie siatkarki walczą o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. W tej chwili w ostatnim swoim meczu mierzą się z Japonią. Ten, kto wygra, znajdzie się w najlepszej ósemce. Dwa pierwsze sety wygrały Polki, w trzecim górą były Japonki. W tej chwili trwa czwarta partia i jest 11.

0: Do biura napastnikowi grozi do 10 lat więzienia. Zderzenie czterech osobówek na Krajowej Piątce w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Nikomu nic się nie stało, a ruch w miejscu kolizji odbywa się wahadłowo. Polskie siatkarki walczą o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. W tej chwili w ostatnim swoim meczu mierzą się z Japonią. Ten, kto wygra, znajdzie się w najlepszej ósemce. Dwa pierwsze sety wygrały Polki, w trzecim górą były Japonki. W tej chwili trwa czwarta partia i jest 11-9 dla rywalek.
1: Dają siatkówkę, Marcin będzie wszystko na bieżąco śledził dla Was, a w naszej siatce Eski 2 tyle hitów, ile ryb w Bałtyku.

Męskie granie to za chwilę. Marcepan po dasanach za chwilę. Perfekt kołyszący również. A teraz perfekcyjna Ania Dąbrowska w SC2. Kowalski, witajcie.

0: od dawna to wiem.
1: Rzeka ludzi płynąca na koncerty w Poznaniu. Tak było w ten weekend podczas męskiego grania, które otworzył Wiktor Waligura. Tak wspomina spotkanie z wami.
2: 3 lata temu pierwszy raz występowałem na męskim graniu, śpiewałem Wodeckiego na dokładnie tej samej scenie. I dzisiaj wracam tutaj już ze swoim repertuarem. Ogromny zaszczyt, to ile ludzi przyszło, to totalna abstrakcja. Duża, duża wdzięczność.
3: SK2.
1: Za tydzień również będziecie mogli poczuć festiwalową atmosferę. Kolejny przystanek męskiego grania to Gdańsk i tam nie może zabraknąć was. Dlatego słuchajcie, SK2 w te wakacje rozdajemy wam podwójne wejściówki na męskie koncertowanie i to w całej Polsce od jutra. Sen się może spełni.

0: Tak mało brakowało do końca, ale trzeba walczyć dalej o wejście do turnieju finałowego. Piąty set w Lidze Narodów zdecyduje, kto przejdzie dalej, Polki czy Japonki w siatkówce. Wy też decydujecie, na którym miejscu gorącej polskiej dwudziestki SK2.
1: SK2
0: ma się znaleźć ta nowość. Wiktoria Kida, Co mi tam?

0: Tak z radości gwiżdżę, Rafał Brzozowski, którego serce ponownie mocniej zabiło. Tutaj kolorowe gazety podają, piszą, że zakochany Brzozowski przekazał radosne wieści, jest gotowy na założenie rodziny. No to trzymamy kciuki. Do nowego rozdziału jest tak blisko.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym w regionie salonie firmowym Rainbow. Zapraszamy do naszego biura w Nowym Sączu przy Lwowskiej 68. Przyjdź, napisz lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie.
1: I po reklamie.

0: Raz za to Westy 2 wybieramy dla Was najlepsze polskie hity, po których wracamy o najważniejszych newsach, po najważniejszych newsach, które przedstawi Wam o 15 i wybrał je dla Was Marcin Procki.
1: Reklama.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: I po reklamie.
0: Jest 15, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Sfirydenko. Ta ma objąć nowe stanowisko związane z, jak określił to Zełenski, jednym z kluczowych partnerów Ukrainy. Strażacy nadal walczą z pożarem składowiska odpadów plastikowych w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Sytuacja jest już tam opanowana, ale działania strażaków mogą potrwać jeszcze do końca dnia.
3: Palą się tutaj różnego rodzaju plastiki sprasowane, cięte odpady takie plastikowe. Częściowo wyciągamy ten materiał na zewnątrz, przelewamy.
0: Relacjonuje Paweł Szydłowski ze Straży Pożarnej w Świdnicy. Akcja strażaków trwa od wczorajszego popołudnia. A turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone grały dziś z Japonkami o dostanie się do najlepszej ósemki. Dobrze zaczęły, wygrały dwa pierwsze sety, ale w kolejnych to rywalki okazały się lepsze. W zakończonym przed chwilą tiebreaku Japonki wygrały 15-13, a to oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final Eight. Czyli teraz będą miały nie final, ale fajrant. Fajrant niedzielny, jest tiebreak, w którym przegrały, to my robimy sobie teabreak, o, czyli przerwa na herbatkę polską z prądem od piersi za chwilę, roztańczoną bledką i TD i TP, czyli nowości oraz inne najlepsze.

0: Cranberry. Nie zdejmujemy nogi z tego muzycznego gazu. Teraz świeże brzmienie.
1: SK2 Nowy Sącz.
0: W naszym mieście od Sama idealnie pasuje do tych wakacji.

Kwadrans po 15 wesce 2, pocałuj noc, Warius Manx i nagłówki nie z tej ziemi. SK2. Nocne niebo już nie będzie takie samo, czytam. Elon Musk chce umieścić na orbicie 1 000 000 satelitów. No jak na niebie będzie 1 000 000 satelitów, to jak my w święta z nami? SK2. Nocne niebo już nie będzie takie samo, czytam. Elon Musk chce umieścić na orbicie 1 000 000 satelitów. No jak na niebie będzie 1 000 000 satelitów, to jak my w święta z nami?

0: grupa. Tak jest. I razem z ich troje w SK2 cofamy się w czasie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I lądujemy na kanapie. Jesteśmy w domu, widać meblo, ścianki, witryny pełne szkła, a na półce w przedpokoju telefon. Wtedy jeszcze telefon na kablu, stacjonarny. No i przez taki telefon nie jeden chłopak w flanelowej koszuli, jak Mirosław Breguła, dzwonił do dziewczyny w leginsach i w jasnym swetrze, a to była Beata Kozidrak. I na ulicach, w maluchach, w polonezach, we fiacikach 120.

0: W nich właśnie leciał ich hit i w każdym domu z 1994 roku.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Przebój zakochanych. Beata Kozidrak, zespół Universe. Tyle chciałem ci dać.

0: I to jest ta nasza ulubiona strona właśnie lata. Taneczna Bledka w SC2 i jej nowość, na którą można głosować tanecznym krokiem sk2.pl.
1: SK2.
0: Sylwia Grzeszczak, Lombard, jeszcze w tej godzinie, to już za chwilę w SC2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czasowy.
2: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków w serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
11: O, mechanik idzie.
12: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
13: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele...

0: Walut?
1: Ty jedną kartę. mBank.
2: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. I po reklamie.

0: Lombard, wakacje pod zastaw i szklana pogoda w Radiu SK2. A jaka jest pogoda aktualnie właśnie, teraz na urlopie? O tym już za chwilę w newsach SK2 punktualnie o 16.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: I po reklamie.
0: Na zegarach 16 zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Mężczyzna, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, przejdzie badania psychiatryczne. Biegli ustalą, czy w momencie ataku był poczytalny. Na razie nie ma decyzji, jak długo potrwają badania. A do ataku, przypomnę, doszło na terenie urzędu gminy. Podejrzany przebywa w areszcie, grozi mu dożywocie. Zakaz kąpieli na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. W zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na przykład w Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia na m.in. na gdańskich kąpieliskach, w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej. A łódzkie Błonia, stolicą muzyki elektronicznej, trwa festiwal Audio River, który ściągnął tysiące fanów.
12: Super, byliśmy na Alien Brown, teraz idziemy na Ame, a później idziemy na Prodigy, na główną scenę. Fajnie, że się udała w ogóle pogoda.
13: Ja jestem z Łodzi, także się cieszę, że w moim mieście coś się dzieje, że przyjeżdżają ludzie i możemy się bawić.
0: A koncerty odbywają się nie tylko na głównej scenie, ale też aż na 10 scenach tematycznych. Mówiłeś, Marcin, w newsach o tym, że kąpieliska są zamknięte nad Bałtykiem.
2: Dokładnie,
0: tak. Niezły początek trzeciego tygodnia wakacji, ale spokojnie. Dzisiaj jest niedziela, więc wieczorem i tak będzie kąpanko. Przy tym co najlepsze.

I też mamy dla was muzykę również elektryzującą od Bryskiej. To za chwilę Edyta Bartosiewicz ze swoim zegarkiem tutaj wpadnie. 2 minuty po 16. Pektus, jeden moment, przyjemny moment. Nie jeden, bez te dwa. Jest ich wiele.

ruszył wakacyjny sezon. W SC2 z Dawidem Podsiadło i najlepszymi polskimi hitami, a w Poznaniu ruszył, czytam, plebiscyt na ulubionego taksówkarza, czyli na takiego, który zna setki historii z drugiego fotela. I zna też takie skróty, że zawsze będziesz na czas. I możesz się wygodnie rozsiąść na siedzeniu, zamknąć oczy i jemu zaufać. Temu najbardziej wyluzowanemu kierowcy. W końcu on, luz, wrzuca najczęściej z SK2.

Igo, na wakacyjnej scenie Eski 2, a na scenie politycznej gruchnęła dzisiaj informacja na żółtych paskach, że mamy nową partię w Sejmie. Unia Centrum. Tak się nazywa. Czy nazwa Unii będzie celna? Eska 2. My celujemy też w nowości, prosto z Centrum Nowości. Przyjemne momenty z Kasią Sienkiewicz w Esce 2.

0: Ze Staszkiem Sojką w SC2 w wakacje tolerujemy wszystko i to przy najlepszych polskich hitach, nawet pogodę i to, że wydaje miliony na mieszkania. Taki nagłówek z kolorowej weekendowej prasy, mowa o Julii Wieniawie, którą tutaj napisano, w wieku 18 lat kupiła pierwszą nieruchomość. A może w wieku 18 lat nie każdy ma nieruchomość, ale jest jegomość, bo ma dowód.
1: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów.
2: Dziesiątki topowych polskich artystów.
1: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
2: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
14: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
15: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
13: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Każdy patrzy w niebo, i ty, i ja, i oni, i każdy pyta, gdzie to lato. Sprawdziliśmy w Instytucie od Pogody, kiedy wreszcie zrobi się już cieplej. Odpowiedź w newsach Eski 2 punktualnie o 17. Za chwilę.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2

0: rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: I po reklamie.
2: Jest 17 na zegarach, to jest Eskań. Zaczynamy. Upały zalewają Europę i wkrótce dotrą też do Polski. We wtorek i w środę na zachodzie Polski pojawi się ponad 30 stopni, jednak synoptycy uspokajają.
3: Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
2: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Zdecydowanie cieplej jest aktualnie na południu i zachodzie Starego Kontynentu, gdzie temperatury sięgają blisko 40 stopni. Kierowcy duże problemy na Krajowej 19 na wschodzie Mazowsza w miejscowości Kuski. To odcinek między Łosicami a Siemiatyczami zderzyły się 3 osobówki. 19 w pobliżu mostu na Bugu jest zablokowana. Znamy mistrzynię, a dziś poznamy też mistrza. Właśnie rusza finał wielkoszlemowego Wimbledonu. Zagrają w nim Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Włoch broni tytułu sprzed roku, a Niemiec jest w gazie, bo przed miesiącem wygrał French Open.
4: Wimbledon w gazie również kolejne newsy za godzinę o 18:00. Poznamy w tej godzinie na pewno nie, ale mistrza Wimbledonu dzisiaj, jak Marcin powiedział, w SC2 również w tej godzinie będzie męskie granie. Igor Herbut, Vito Bambino, Oskar Cyms oraz coś na niepogodę. Muzyka idealna pod parasol od Bledki.
5: Najlepsze polskie hity.
4: Jeszcze coś na leżak od Samach. Taki stan totalnego niedzielnego relaksu przy tym, co najlepsze w SC2. Miły tak.

Baim, co mi panie dasz? W SC2 najlepsze polskie hity na te wakacje. Przegląd jeszcze absurdów internetowych. Zakaz na włoskich plażach oburza Włochów i turystów. Jest pomysł, aby na włoskie plaże nie wnosić swoich kanapek. Czyli swojego prowiantu. No, taki zakaz na polskich plażach na pewno by nie przeszedł. W SC2 zapraszam na kebaba z Oskarem Cymsem.

0: Homerata Skarbek. No to teraz was zaskoczę. Uruchamiam maszynę czasu w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Powiem wam, jak powstawały kiedyś piosenki, a między innymi hit Maryli Rodowicz z 1984. Maryla nie napisała muzyki i tekstu do hitu, który już za chwilę puszczę, ale wykonała to, co stworzył Andrzej Sikorowski z krakowskiej grupy Pod Budą. Andrzej nagrywał swoje pomysły na kasetę magnetofonową w Krakowie, potem szybko biegł na dworzec kolejowy i przekazywał kasetę konduktorowi, a ten dawał ją na dworcu centralnym w Warszawie Maryli Rodowicz. Potem Maryla szybko biegła z tą kasetą do domu, wkładała ją do odtwarzacza i na jednej z tych kaset znajdowała się ta melodia, do której Marylka zaśpiewała rozmowę przez ocean.

0: Ola Kendra, Bój się Boga dziewczyno, czeka na wasze głosy w SC2 i nasza nowość. A teraz jeszcze czytam w kolorowej prasie, że jeszcze mundial się nie skończył. Dla Norwegów tak, ale Erling Haaland jest jednym z bohaterów Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Bo na cześć norweskiego piłkarza snajpera ponad 500 dzieci otrzymało podczas mundialu imię Haaland. SK2. No, to można się cieszyć z takich bramek.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. To będzie ostatnia reklama.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: I po reklamie.

0: A Cysania, ściana między nami i trzeba ją pomalować, bo czas na malowanie. Ruszył czas urlopu, wakacyjny sezon. Przy najlepszych polskich hitach oraz sprawdzonych newsach. A te zebrał dla Was już za chwilę przedstawi cały czas taki sam Marcin Procki.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Bony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: I po reklamie.
6: Na zegarach 18 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfirydenko żegna się ze stanowiskiem. Jak informuje nasz korespondent Oj Biłecki, to nie koniec zmian planowanych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
7: Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego

0: Byłecki.
1: Pod oddziały sił zbrojnych w poniedziałek i wtorek odbędą ćwiczenia, informuje Dowództwo Operacyjne Polskiej Armii. Zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. Na drogach będzie można spotkać pojazdy wojskowe. Tu dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji, zdjęć i nagrań z przemieszczającymi się wojskowymi. Mundial daleko za oceanem, ale francuskie służby szykują się na półfinał. We wtorek na stadionie w Dallas Francja zagra w nim z Hiszpanią. Termin meczu zbiega się z Narodowym Świętem Francuzów. Służby obawiają się burt i zamieszek, a w gotowości będzie 70 tysięcy policjantów i żandarmów.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać,

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: I po reklamie.

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek.

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

oka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

same Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: odnosi. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,